0: Patrick Nakyamwana Nakyamwoyo Mutuukirivu.
1: Nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwa ebibi byaffe,
0: tuwonye omuliro ogutazikira,
1: abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abeesinga okwetaaga okusaasirwa.
2: Ekyamagero ekyokubiri. Yesu asibwa ku mpagi n'akubwa. Mukama waffe Yesu Kristo, abalabe be baamukubanga eky'ettale. Ebibi bye tukoze emibiri gyaffe bye byanoobuza obugwe. Owooluganda, laba Yesu wo